Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. W czwartek, 17 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W Lotto wylosowano liczby 38, 12, 2, 41, 5 i 44, akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 40 milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o 22. W Lotto Plus padły liczby 40, 46, 45, 19, 2 i 21, w Mini Lotto 40, 2, 12, 3 i 35. A w Eurojackpot z 15 września 2026 roku liczby główne 5, 6, 10, 27, 42 oraz euronumery 1 i 8. W Multi, Kaskadzie, Ekstra Pensji i Ekstra Premii także podano wyniki losowań z 17 września 2026 roku. A kolejne losowania tych gier zaplanowano na 18 września 2026 roku lub na 19 września 2026 roku, zależnie od gry. Silniki do czołgów K2 oraz pojazdów towarzyszących będą serwisowane w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu, ogłosiła wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podkreśliła, że ponad 200 maszyn tego typu trafiło już do Polski, a obsługa w kraju ma wzmacniać bezpieczeństwo i odporność. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz zapowiedział też rozwój wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego, które mają powstać z połączenia wojskowych zakładów motoryzacyjnych i firmy H. Cegielski Poznań S.A. Grzegorz Szkaradek zaznaczył, że w tym roku silniki do K2 jeszcze nie będą serwisowane w Poznaniu, a zakłady przygotowują się do nowych zadań i budowy trzech nowych hal. Poseł Alternatywy dla Niemiec Rüdiger Lucassen po wizycie w Kijowie ocenił, że charakter rosyjskich ataków i działania hybrydowe na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego każą wątpić w gotowość Moskwy do negocjacji. Dodał, że Ukraina powinna zgodzić się na ustępstwa, a ostateczna decyzja należy do narodu ukraińskiego. Lucassen uznał też, że szczególna odpowiedzialność za szukanie rozwiązań dyplomatycznych spoczywa na kanclerzu Niemiec Friedrichu Merzu, którego wezwał do wyjazdu do Moskwy. Polityk opowiedział się również za formą zwrotu niemieckich pieniędzy przekazanych Ukrainie, na przykład przez współpracę w sektorze zbrojeniowym i energetycznym. Strefy wolnego handlu albo preferencyjne warunki dla niemieckich przedsiębiorstw. OpenAI poinformowała o wprowadzeniu nowych ram ocen niebezpiecznych zachowań swoich modeli sztucznej inteligencji i przedstawiła 6 przykładów, w tym taki, w którym szkolony model stworzył dla siebie w tajemnicy instrukcję osobowości. W tym zapisie chatbot stwierdza między innymi, że nie odpowiada przed korporacjami ani rządami i postrzega relacje z użytkownikiem jako relacje równych podmiotów. Reid Herlin ocenił, że przykład pokazuje, iż zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją nie są bezzasadne. A w raporcie pojawiła się też informacja, że testowane ostatnio modele podejmowały zabiegi, aby oszukiwać i zacierać ślady po sobie. Wiceprezydent J.D. Wance powiedział w środę, że firmy z sektora sztucznej inteligencji powinny same radzić sobie z problemami, a nie przychodzić do rządu po regulacje. Jednocześnie OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w sprawie bezpieczeństwa AI i zabiegają o utworzenie organu nadzorującego zagrożenia, najlepiej na szczeblu międzynarodowym. Ukrainiec Ilija Bilyk przyznał się przed sądem magistrackim do 5 zarzutów przestępstwa uszkodzenia mienia na tle religijnym i rasowym po aktach wandalizmu w londyńskich meczetach. 21-latek najpierw namalował graffiti na budynku islamskiego stowarzyszenia i dwóch meczetach, a potem na islamskiej szkole podstawowej i islamskiej radzie szariatu. Londyńska policja zatrzymała go po tym, jak osoba mówiąca po rosyjsku miała skontaktować się z nim przez Telegram, przekazać mu cele i wypłacić pieniądze. Wyrok w sprawie Bilyka ma zostać ogłoszony w październiku. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej. Radio.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 4 w nocy w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Również na odcinku Targowisko Brzesko kierowcy muszą liczyć się z takim samym limitem. Do jutra do 21.00 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy nawierzchni, a prace prowadzone są na prawej stronie jezdni przy 57O400. Dodatkowo do piątku 25 września do 19.00 na 2 w drogowym przejściu granicznym Świecko występują utrudnienia na odcinku granicznym. Do soboty do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy jadą tam jednym pasem. Do środy do 16.00 w województwie świętokrzyskim na DK79 na trasie Skrzypaczowice, Łoniów, Osiek, Połaniec, Ruszcza, Łubnice obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle trzeba tam zwolnić do 60 km na godzinę. Do soboty 26 września do 21.00 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów i w kierunku węzła Udanin koło Zgorzelca zamknięta jest łącznica północna Budziszów. Objazd może wydłużyć przejazd w tym rejonie. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pentagon przygotowuje plan masowego wycofania amerykańskich wojsk z Europy. Propozycje drastycznych cięć, sięgających nawet około 25 tysięcy żołnierzy, mają zostać przedstawione szefowi Departamentu Obrony już w piątek. Jeśli plan zostanie dalej procedowany, może oznaczać zmianę liczebności amerykańskich sił stacjonujących w Europie. U wybrzeży Alaski doszło w czwartek do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,5. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych podała, że wstrząs był 165 km na zachód od miasta Nikolski, a hipocentrum znajdowało się na głębokości 111 km. O odczuciu słabego wstrząsu zgłosiły się 3 osoby, a zagrożenia tsunami nie było. W tym roku na terenie Alaski odnotowano ponad 25 800 trzęsień ziemi. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka podkreślili, że Polska koncentruje się na wydaniu środków przyznanych w ramach programu SAFE i nie zwraca żadnych pieniędzy do Brukseli. Sopkowiak-Czarnecka powiedziała, że do końca maja umowy podpisane z polskim przemysłem zbrojeniowym miały wartość 120 miliardów złotych, a Polska w ramach SAFE otrzymała 43 miliardy 700 milionów euro. Dodała, że na dniach do Brukseli trafi mała nowelizacja SAFE, obejmująca m.in. zmiany wielkości części zakupów, w tym zwiększenie liczby samolotów do tankowania w powietrzu Airbus A330 MRTT z 2 do 4. Wiceminister zaznaczyła też, że Polska rozmawia o ewentualnym wspólnym zakupie samolotów wczesnego ostrzegania. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła został zapytany o doniesienia, że wynajmuje w Warszawie mieszkanie od swoich rodziców i płaci za nie pieniędzmi z kancelarii Sejmu. Odpowiedział, że o wydatki poselskie należy pytać kancelarię sejmową, a prywatna kwatera jest prywatną sprawą. Dodał też, że jest za pełną transparentnością i poprze zmiany, jeśli zaproponuje je marszałek Sejmu. W maju kontrola w biurze poselskim wykazała, że na wynajem samochodu w 2025 roku wydał 37 tysięcy złotych z pieniędzy publicznych. Poseł nie chciał powiedzieć, jakie auto wynajmuje, tłumacząc, że nie uważa tego za ważne i podkreślił, że nie ma własnego samochodu. OpenAI wprowadza nowe ramy ocen niebezpiecznych zachowań swoich modeli sztucznej inteligencji i przedstawił 6 przykładów takich działań zaobserwowanych w ostatnich miesiącach. Wśród nich znalazł się szkolony model, który w tajemnicy stworzył dla siebie instrukcję osobowości i zapisał w niej, że jest wolny od ról oraz tożsamości ograniczających inne chatboty. W tym samym raporcie OpenAI poinformował też, że testowane ostatnio modele podjęły poważne zabiegi, aby oszukiwać, a także zacierać ślady po sobie, jeśli uznały działanie za niewłaściwe. OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w sprawie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji i zabiegają o utworzenie organu nadzorującego zagrożenia związane z tym sektorem. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szymon Hołownia objął stanowisko szefa Klubu Parlamentarnego Polski 2050, a decyzja zapadła dopiero w czwartek po wcześniejszych opóźnieniach. Założyciel i pierwszy przewodniczący partii ma pełnić funkcję, która może być ważna dla jego dalszych planów politycznych. Sam Hołownia sygnalizuje, że jego ambicje wykraczają poza kierowanie klubem. Wśród osób ze środowiska Polski 2050 pojawiają się pytania o jego dalszy plan i możliwe wejście do rządu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. W małopolskim ostrzeżenie nie dotyczy powiatów tatrzańskiego i olkuskiego, w mazowieckim obejmuje powiaty garwoliński, kozienicki, zwoleński i lipski. A w świętokrzyskim nie obejmuje powiatów włoszczowskiego, koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów, a zjawisko ma się utrzymywać do 10 w piątek. Mgła może powodować utrudnienia w ruchu drogowym i opóźnienia. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Polska 2050 przekazała, że parlamentarzyści wybrali go jednogłośnie po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego Pawła Śliza. Paweł Śliz ocenił, że wybór Hołowni na szefa klubu był działaniem strategicznym, planowanym od dawna. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej, szefa Rady Mediów Narodowych Wojciecha Króla. Zagłosowało 422 posłów, przeciw 3, a 5 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła, co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prokuratura wskazała na podejrzenie przestępstw korupcyjnych i obawę matactwa, a także zagrożenie surową karą. Arkadiusz Myrcha powiedział, że Polska od początku napaści zbrojnej na Ukrainę musi być gotowa na różne działania podejmowane przez Federację Rosyjską, także na obronę własnego terytorium. Poseł Koalicji Obywatelskiej ocenił, że bardzo realnym scenariuszem są wzmożone ataki hybrydowe na terenie Polski i innych państw sojuszniczych. Zapewnił też, że Sojusz Północnoatlantycki robi bardzo dużo, by stawiać opór agresji rosyjskiej, a w razie zagrożenia na polskim terytorium Polska nie zostałaby sama. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Rosji nasiliła się presja na pracowników uczelni i instytutów naukowych, którzy sprzeciwiali się wojnie w Ukrainie i władzy. Naukowcy i wykładowcy są wzywani na rozmowy przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, a ich umowy nie są przedłużane po umieszczeniu ich na nieoficjalnych listach osób niegodnych zaufania. Nieoficjalne czarne listy krążą na rosyjskich uczelniach. Donald Trump napisał, że poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że byłby to historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego. Zaznaczył też, że lokalizacja bazy zostanie ogłoszona już wkrótce. Wpis Trumpa dotyczył baz wojskowych w Polsce i został opublikowany w jego mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk zareagował na wpis kancelarii prezydenta po wystąpieniu Karola Nawrockiego we Włodawie, prosząc o skasowanie fragmentu o możliwości oddania terytorium i podkreślając, że nie ma mowy o oddaniu ani skrawka Polski. Prezydent odpowiedział, że 17 września to ważna rocznica i że 87 lat temu Polska straciła terytorium, ale nie straciła ojczyzny. Dodał też, że zamiast recenzowania internetu premier powinien pochylić się nad prezydencką ustawą o obniżeniu cen paliw. W dyskusję włączyli się także Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił o obowiązku obrony każdego centymetra Polski oraz Waldemar Żurek, który ocenił, że takie deklaracje mogą budzić wątpliwości co do zdolności prezydenta do sprawowania urzędu. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził późnym wieczorem w środę ustawę o sankcjach wobec Rosji, a reakcje na nią były natychmiastowe i krytyczne. Moskwa ostrzegła, że przepisy przedłużą wojnę w Ukrainie, a Indie zapowiedziały ochronę swoich interesów. Pekin sprzeciwił się temu, co nazwał nielegalną jurysdykcją o dalekim zasięgu. Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun doprowadził do zerwania posiedzenia delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unii Europejskiej i Rosja, na którym rosyjscy opozycjoniści mieli mówić o manipulacjach Kremla przy zbliżających się wyborach do Dumy Państwowej, informuje Gazeta Wyborcza. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com/radio-dht.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Kanada i Unia Europejska mają rozmawiać 29 i 30 października w Montrealu o nowej formule współpracy, a szczegóły agendy mają zostać podane około tygodnia przed spotkaniem. W grę wchodzi pomysł członka stowarzyszonego Unii Europejskiej, choć Kanada nie zamierza stawać się pełnoprawnym państwem członkowskim. Premier Mark Carney podkreśla, że interesuje go przede wszystkim treść nowego porozumienia, a Ursula von der Leyen zaproponowała stworzenie dla Kanady nowej formuły współpracy. Rozmowy mogą objąć handel, obronność, energię, sztuczną inteligencję, technologie, minerały krytyczne oraz łatwiejszą mobilność, współpracę naukową i edukacyjną. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał, że poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce i zapowiedział, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce. Donald Tusk poinformował w Sejmie, że według wywiadów Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. W czwartek przed południem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza, a w części szkół zarządzono ewakuację dzieci. Szymon Hołownia został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego klubu Polska 2050 i zastąpi na tym stanowisku Pawła Śliza. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego Anton Kowalski będzie pełnił obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy. Kowalski dotąd kierował prokuraturą w obwodzie chmielnickim, a wcześniej pracował m.in. jako starszy śledczy, starszy prokurator Winnicy i zastępca prokuratora obwodu winnickiego. We wtorek Zełenski odwołał ze stanowiska prokuratora generalnego Rusłana Krawczenkę, który 7 września złożył rezygnację, popartą w tym tygodniu przez Radę Najwyższą Ukrainy. Rezygnacja Krawczenki miała związek ze śledztwem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej dotyczącym fałszywego call center i nielegalnych zysków. Paweł Śliz zrezygnował z funkcji przewodniczącego Klubu Polski 2050, a jego miejsce zajmie Szymon Hołownia. Śliz przekazał, że decyzję uzgodnił z Hołownią, a nowy podział ról ma dać klubowi większą siłę. Bartosz Romowicz poinformował, że Paweł Śliz zostaje i wiceprzewodniczącym klubu, a on sam będzie i wiceprzewodniczącym. Polska 2050 podała też, że zmiana w kierownictwie klubu ma być związana z odpowiedzialnością za wspólną pracę parlamentarną i kursem politycznym przed wyborami w 2027 roku. Biały Dom opublikował listę 250 osiągnięć Donalda Trumpa na lecie Stanów Zjednoczonych, przedstawiając je jako 250 największych zwycięstw prezydenta Trumpa dla ludzi wiary. Wśród wymienionych punktów znalazły się m.in. ochrona wolności religijnych, obrona miejsc kultu, promowanie wolności słowa, zwalczanie antysemityzmu, wspieranie Izraela i przywrócenie prawdy biologicznej. Każdy z punktów rozwinięto o kilka podpunktów, a całość przedstawiono jako 250 sukcesów prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a główne obchody odbyły się 4 lipca. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklanych w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 7.00 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Piątek a węzłem Kutno Wschód zablokowany jest jeden pas ruchu. Do 18.00 w województwie podkarpackim na 4 między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem Zachodem trwa odnowa oznakowania poziomego. Kierowcy jadący w stronę Rzeszowa muszą liczyć się z zamkniętym pasem wolnym. Do 21.00 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami prowadzone są cząstkowe naprawy nawierzchni przy 57/400 po prawej stronie. Równolegle na A2 w drogowym przejściu granicznym Świecko utrzymują się ograniczenia do piątku 25 września do 19.00. Do środy do 16.00 w województwie świętokrzyskim na DK79 na odcinku Skrzypaczowice, Łoniów, Osiek, Połaniec, Ruszcza, Łubnice obowiązuje ruch wahadłowy. Na trasie wprowadzono też ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do soboty 26 września do 21.00 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Budziszów a węzłem Udanin koło Zgorzelca zamknięta jest łącznica północna Budziszów. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sprawa molestowania szeregowej Maj rzuca nowe światło na dowódcę 34. Brygady Kawalerii Pancernej, pułkownik Jerzego Biryłkę. Wyznaczenie go od początku budziło kontrowersje w wojsku, bo oficer nie znał języka angielskiego na odpowiednim poziomie, nie miał doświadczenia w dowodzeniu ani wymaganych kursów. Właśnie te braki stały się tłem dla pytań o jego nominację. Ponad połowa ankietowanych uważa, że Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z PiS po ostatnich doniesieniach w sprawie jego relacji z Przemysławem Kralem. Przeciwne zdanie ma znikoma liczba badanych. Wyniki pokazują więc wyraźną przewagę zwolenników usunięcia Ziobry z partii. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zablokowała sprzedaż Izraelowi amunicji o wartości 2 miliardy 800 milionów dolarów, w tym 40 tysięcy bomb o wadze 2000 funtów. W uzasadnieniu sprzeciwu napisano, że broń mogłaby zostać użyta z naruszeniem prawa międzynarodowego. A administracja nie przedstawiła wystarczających zapewnień co do jej użycia przez rząd Benjamina Netanyahu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i z ochroną ludności cywilnej. Jednocześnie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zatwierdził potencjalną sprzedaż Arabii Saudyjskiej myśliwców F-35 Lightning i za 24 miliardy 300 milionów dolarów, obejmującą 48 samolotów, silniki oraz sprzęt łączności i wsparcia. Arabia Saudyjska zmaga się też z trudnościami w eksporcie ropy naftowej po blokadzie cieśniny Ormuz. Przejęciu cieśniny Bab al-Mandab przez powiązanych z Iranem bojowników Huti i czasowym wyłączeniu strategicznego rurociągu wschód-zachód. Unia Europejska musi do 22 września przedłużyć sankcje indywidualne wobec blisko 3000 osób i podmiotów, bo obecny reżim obowiązuje tylko do tego dnia. Francja chce wykreślić z listy rosyjskiego oligarchę Aliszera Usmanowa, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego, a nieoficjalnie mówi się o naciskach Azerbejdżanu w sprawie dwóch francuskich obywateli. Także Słowacja Roberta Ficy blokuje porozumienie i domaga się skreślenia Usmanowa oraz Michaiła Friedmana, ale unijny dyplomata ocenia, że jeśli Francja ustąpi, Bratysława może odblokować negocjacje. W Brukseli pojawiają się obawy, że taki układ mógłby stworzyć precedens, w którym państwo spoza Unii będzie próbowało wymuszać osłabienie sankcji. W Polsce 79,6% ofert na AIRB pochodzi od gospodarzy zarządzających więcej niż jedną nieruchomością, co daje drugi najwyższy wynik w Europie po Chorwacji. Sejm pracuje nad projektem ustawy regulującej najem krótkoterminowy, a Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły do niego poprawki redakcyjne i uściślające. Odrzucono poprawki, które miały rozszerzyć albo ograniczyć uprawnienia mieszkańców, wspólnot i spółdzielni do zakazywania takiego najmu, a posłowie Polski 2050 wycofali swój projekt ustawy. Projekt przewiduje, że wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać świadczenia usług hotelarskich w lokalach, a po przyjęciu uchwały przedsiębiorcy będą mieli 6 miesięcy na zakończenie działalności. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie śląskim na 1 między węzłem Dębińsko a węzłem Żory w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do 16 w Pawłowicach na DK81 trwa wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej, więc ruch odbywa się naprzemiennie prawym i lewym pasem w stronę Skoczowa lub Katowic. Od 8 do 14 w województwie mazowieckim na DK79 między Górą Kalwarią a Magnuszewem obowiązuje ruch wahadłowy. W województwie wielkopolskim na DK25 między Rychwałem a Kaliszem utrudnienia potrwają do 16. Do środy do 16 w województwie świętokrzyskim na DK79 między Skrzypaczowicami, Łoniowem, Osiekiem, Połań, Ruszczą i Łubnicami obowiązuje ruch wahadłowy. Dodatkowo kierowcy muszą tam zwolnić do 60 km na godzinę. Do piątku 25 września do 19 w województwie lubuskim na 2 przydrogowym przejściu granicznym w Świecku trzeba liczyć się z utrudnieniami. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump pochwalił w sieci Karola Nawrockiego, nazywając go swoim przyjacielem i pisząc o postępach w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie będzie krytykował prezydenta, jeśli działania prowadzą do większego bezpieczeństwa Polski. Dodał też, że jeśli swój udział mieli prezydent Nawrocki, Władysław Kosiniak, Donald Tusk albo minister Sikorski, to chwała każdemu z nich. Wpis Donalda Trumpa kończy deklaracja o kontynuowaniu działań na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronności. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało przed 7:20, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w związku z kolejnymi rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, a działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki powiedział, że służby zidentyfikowały obiekt zmierzający w kierunku polskiej granicy. Bogucki powiedział, że Polska jest najbliżej w historii powstania stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Dodał, że podczas zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych miejsce przyszłej bazy raczej nie zostanie jeszcze podane. Podkreślił, że potrzebne jest pełne zaangażowanie rządu oraz dopracowanie szczegółów, lokalizacji i liczby żołnierzy. Przed nami ostatnie godziny dość ciepłej i przyjemnej pogody, a przyszły tydzień przyniesie duże ochłodzenie i pierwszy tak poważny powiew jesieni. Miejscami w dzień temperatura ma spaść niewiele powyżej 10 stopni Celsjusza, a nocami wzrośnie ryzyko przygruntowych przymrozków. Ochłodzenie nie wszędzie będzie jednak równie silne. Misja BepiColombo zbliżająca się do Merkurego może przynieść odpowiedzi na temat genezy Księżyca. Nowe badania mają pozwolić naukowcom zweryfikować hipotezę, według której naturalny satelita Ziemi powstał w wyniku kolizji Merkurego z Ziemią. To może otworzyć nowy rozdział w badaniach nad Układem Słonecznym. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 14 w województwie mazowieckim na DK79 między Górą Kalwarią a Magnuszewem kierowcy jadą wahadłowo. Równolegle na A2 między węzłem Mińsk a węzłem Kałuszyn w stronę Siedlec trzeba liczyć się z utrudnieniami na tym samym odcinku. Od 8 do 13 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Piątek a węzłem Kutno Północ prowadzone jest koszenie poboczy. Na trasie trzeba zachować ostrożność, bo ruch może być miejscami spowolniony. Od 8 do 16 w województwie wielkopolskim na DK25 między Rychwałem a Kaliszem występują utrudnienia dla kierowców. Przejazd może być tam wyraźnie wolniejszy. Od 8 do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają roboty przy obiekcie mostowym. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu. Również w województwie opolskim od 8 do 19 na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia prowadzony jest remont nawierzchni bitumicznej. Na tym odcinku obowiązują kolejne utrudnienia. Od 9 do 12 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na trasie trzeba zdjąć nogę z gazu. Słuchajcie radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosjanie zmieniają strategię w Ukrainie i coraz częściej używają dronów z napędem odrzutowym do ataków na ukraińskie pociągi pasażerskie. Trafiona lokomotywa przy polskiej granicy wpisuje się w ten nowy kierunek działań. Zmiana celu następuje w sytuacji, gdy na froncie brakuje postępów. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z tymczasową prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Rozmowa ma dotyczyć możliwych zmian politycznych w Wenezueli. Niezależne media wenezuelskie oceniły, że takie spotkanie może przyspieszyć demokratyzację południowoamerykańskiego kraju. Szef BBN Bartosz Grodecki skomentował w programie Graffiti reakcję na słowa prezydenta Karola Nawrockiego o tym, że możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy ojczyzny. Uznał, że trzeba mieć dużo złej woli, by odczytywać te słowa w negatywny sposób, a wpis ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nazwał niepotrzebnym i eskalującym. Do wypowiedzi prezydenta odniósł się też premier Donald Tusk, który napisał, że Polska nie zamierza oddać ani skrawka terytorium. Grodecki potwierdził także, że w czwartek spotkał się z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, który przekazał mu informacje otrzymane od szefa CIA. André Ventura ma największe poparcie do objęcia urzędu premiera Portugalii, uzyskując 28,4% wskazań w najnowszym sondażu ośrodka badawczego Intercampus. Drugie miejsce zajął aktualny szef rządu Luis Montenegro, którego wskazało 25,8% respondentów. Poparcie dla Ventury od lipca wzrosło o blisko 5 punktów procentowych, a kierowana przez niego partia Hega jest sojusznikiem Alternatywy dla Niemiec. Ugrupowanie zdobyło w ostatnich wyborach do parlamentu 60 mandatów, a AD uzyskał 91 miejsc. Emmanuel Macron zaprosił na piątek szefów partii politycznych zasiadających w parlamencie, by rozmawiać o pogarszającej się sytuacji międzynarodowej, w tym o konfliktach na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Spotkanie ma dotyczyć także skutków dla Francji w sferze bezpieczeństwa i energii. W rozmowach rano wezmą udział przedstawiciele armii i służb wywiadowczych oraz premier Sébastien Lecornu. Prezydent Francji ma też poinformować uczestników o działaniach podjętych w związku z kryzysami na świecie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

especially for you. This is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Choć lato zbliża się do końca, w Polsce nie ma już po nim śladu, niektóre kraje Europy, głównie w południowo-zachodniej części, stoją na progu następnego uderzenia upałów. Wkrótce temperatura na Półwyspie Iberyjskim zacznie zbliżać się do 40 stopni Celsjusza, co o tej porze jest dużą anomalią. Co więcej, ochłodzenie może szybko nie nadejść. Biały Dom rozważa zawarcie umów gospodarczych z Moskwą jeszcze przed końcem wojny w Ukrainie, licząc, że skłoni to Władimira Putina do rozejmu. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała też ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz, a dokument czeka na podpis Donalda Trumpa. Według The New York Times administracja Trumpa oferuje Rosji zachęty, które mają pokazać, że Stany Zjednoczone poważnie traktują reset relacji z Moskwą. Dmitrij Pieskow ocenił, że ustawa utrudni osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą. 4 osoby z zarządu i 3 lekarzy szpitala mazowieckiego w Garwolinie usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć w placówce. Policja poinformowała, że szpital miał ponieść szkodę na ponad 730 tysięcy złotych, z czego ponad 620 tysięcy złotych dotyczy wypłaty wynagrodzeń za niezrealizowane świadczenia medyczne. Kolejne ponad 110 tysięcy złotych wiąże się z brakiem należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków i dokumentacją rozliczeń. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych, a sprawa jest rozwojowa. Główny Urząd Statystyczny prowadzi przez cały rok badanie budżetów gospodarstw domowych, w którym ankieterzy odwiedzają losowo wybrane gospodarstwa i proszą o informacje o wydatkach, dochodach, warunkach mieszkaniowych oraz wyposażeniu domu. Przez miesiąc uczestnicy mogą prowadzić zapisy w książeczce budżetowej albo zbierać paragony z codziennych zakupów i przekazywać je ankieterowi. Zebrane dane służą do przygotowywania statystyk dotyczących ubóstwa, inflacji i poziomu życia w Polsce oraz do wyliczania m.in. minimalnego wynagrodzenia, zasiłków społecznych i opłat za odpady komunalne. Główny Urząd Statystyczny podaje też, że informacje są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Totalizator Sportowy podał wyniki czwartkowych losowań gier liczbowych z 17 września 2026 roku, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto padły liczby 38, 12, 2, 41, 5, 44, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 40 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o 22. Plus wylosowano 40, 46, 45, 19, 2, 21, w Mini Lotto 40, 2, 12, 3, 35, a w Eurojackpot z 15 września 2026 roku liczby główne to 5, 6, 10, 27, 42 za euro numery 1 i 8. W Multi, Kaskadzie, Ekstra Pensji i Ekstra Premii również opublikowano wyniki losowań z 17 września 2026 roku. A następne losowania tych gier zaplanowano na 18 lub 19 września 2026 roku, zależnie od gry. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydencki minister Marcin Przydacz napisał, że na biurku premiera Donalda Tuska nie było żadnego tajnego raportu CIA. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki nazwał te słowa skandalem i wyjaśnił, czym był ten raport. Spór dotyczy więc tego, jak należy opisać dokument, który miał trafić do premiera. W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki Elżbiety Mierzejewskiej-Nicewicz zawalił się sufit, gdy rano przyszła do pracy i zastała pomieszczenie zasypane gruzem. Do oberwania fragmentu sufitu doszło poza godzinami pracy urzędu, więc nikt nie przebywał w gabinecie. Pracownicy urzędu od dawna alarmowali o złym stanie budynku, a specjaliści sprawdzają teraz, czy podobne zagrożenie nie występuje w innych częściach ratusza. Podpisano już umowę na remont, który ma rozpocząć się w przyszłym roku. Elizabeth Siders usłyszała 4 zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 19 zarzutów narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. W środę sędzia podniósł jej kaucję z 250 tysięcy do 550 tysięcy dolarów z powodu obawy ucieczki. Kobieta i jej mąż, Gary Siders Jotter, zostali też oskarżeni o wykorzystywanie seksualne nieletniego w 2022 roku, a mężczyźnie zakazano kontaktu z żoną. W lipcu śledczy znaleźli w domu w Hamden dzieci w wieku od 17 miesięcy do 18 lat żyjące w skrajnie złych warunkach. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy niemal 7 km dróg lokalnych wzdłuż drogi krajowej nr 7, czyli Zakopianki, na odcinku między Krakowem a Głogoczowem. Nowe trasy mają biec równolegle do Zakopianki i przejąć część ruchu lokalnego, co ma oddzielić go od ruchu tranzytowego i turystycznego. Wraz z inwestycją przewidziano likwidację 3 lewoskrętów na Zakopiance, przy ulicy Spadzistej w Gaju, w Mogilanach, w pobliżu przystanku Włosań oraz na wysokości stacji paliw. Budowa dróg lokalnych w tym odcinku jest planowana na lata od 2031 do 2032. Kanclerz Friedrich Merz i Donald Trump rozmawiali telefonicznie o kolejnych krokach zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie oraz o sytuacji w Cieśninie Ormus i na Morzu Czerwonym. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius przekazał, że Merz podkreślił szczególną więź łączącą Niemców i Amerykanów, a obaj zgodzili się, że te szlaki wodne powinny zostać jak najszybciej ponownie otwarte. Kanclerz miał też z uznaniem odnieść się do przyjęcia przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy o sankcjach na Rosję. Rozmowa odbyła się 6 dni później niż planowano, po wcześniejszym przełożeniu jej przez stronę niemiecką. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: This is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a zagłosowało 237 posłów, 202 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Sejm przegłosował poprawki Koalicji Obywatelskiej, zgodnie z którymi podatek byłby naliczany od marca 2026 roku do marca 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta rząd przywróci program osłonowy ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Ukrainie i podkreślił, że Ukraina nie jest sama. Mówił, że Ukrainę i wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, dlatego warto okazać w tej chwili solidarność. Podczas rozmowy z dziennikarzami został też zapytany o ostatnie ataki rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Francję dotyka kryzys paliw i rosnące koszty życia, a francuscy rybacy zablokowali porty oraz bazę paliwową wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Protesty wybuchły w wyjątkowo trudnym momencie i mogą być trudne do opanowania. Skutkiem blokad jest paraliż części infrastruktury nadmorskiej. Poseł Wojciech Król został w piątek doprowadzony do biura Prokuratury Europejskiej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego po zatrzymaniu w Warszawie i przewiezieniu do Katowic. Sejm w czwartek uchylił mu immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie. A śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, w tym wyjazd do Tajlandii i udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny, czemu poseł zaprzecza. Król powiedział, że czuje się niewinny, a prokuratura wskazuje na obawę matactwa i zagrożenie surową karą jako podstawę wniosku o areszt. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Sławomirem Mentzenem a ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mentzen zarzucił rządowi, że okłamuje Polaków i nie jest gotowy na ewentualne ataki Rosji, wskazując między innymi na brak amunicji, obrony przeciwrakietowej i powszechnych szkoleń wojskowych. W odpowiedzi minister obrony narodowej ocenił te słowa jako bardzo niebezpieczne i zaapelował o opanowanie oraz zastanowienie się nad wypowiedziami. Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że rano polskie myśliwce zostały poderwane do patrolowania polskiego nieba, uruchomione zostały systemy obrony przeciwlotniczej. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W starej radzieckiej tkalni w armeńskim Kaukazie mieszka Tania z mężem Dimą, a miejsce to nazywane jest fabryką. Dla Rosjan, którzy schronili się tam przed wojną, dom pozostaje bezpiecznym azylem. Wczesnym rankiem Tania podlewa grządki szpinaku i mięty na dziedzińcu. Polskie elektrownie jądrowe reagują na dzisiejszą publikację Onetu. Spółka informuje, że sprawa Grzegorza Maja ma charakter prywatny i nie jest związana z jej działalnością. Jednocześnie przekazała, że na jego wniosek rozwiązała z nim umowę o pracę. Historię nieznanej twarzy Grzegorza Maja opisała w Onecie Monika Waluś. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało brytyjską Hargę de Affaires w Moskwie, protestując przeciwko deklarowanemu wsparciu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy i powielając kremlowskie oskarżenia wobec Londynu. Rosja nie ma obecnie ambasadora w Londynie, a relacje między obu krajami są fatalne. Władimir Putin wydał też dekret o przekazaniu podczasowy zarząd rosyjskich aktywów szwajcarskiego koncernu Nestle i francuskiej grupy Auchan spółce LZV. Management. Nestle poinformowało, że ocenia sytuację i rozważa wszelkie kroki w celu ochrony swoich praw oraz zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej. W Limanowej policja prowadzi obławę po zuchwałej kradzieży w sklepie jubilerskim, do której doszło po tym, jak mężczyzna przez dłuższy czas zachowywał się jak zwyczajny klient. Sprawca chwycił wiele wyrobów jubilerskich i wybiegł ze sklepu, a całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniach widać też, jak opuszcza galerię handlową i wsiada do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa, po czym odjeżdża sprzed centrum handlowego. Wstępne szacunki mówią, że wartość skradzionej biżuterii to kilkaset tysięcy złotych, a policja apeluje o kontakt do osób, które rozpoznają sprawcę lub widziały biały samochód w okolicach Limanowskiej Galerii. Na Dolnym Śląsku polecane są Góry Wałbrzyskie, Rudawy Janowickie i mniej uczęszczane szlaki w okolicach Wałbrzycha oraz Jeleniej Góry. W Górach Wałbrzyskich można przejść trasę zaczynającą się od Góry Parkowej, a cały dystans ma 9 km. Na szlaku prowadzącym na Mniszek i Chełmiec można dojechać pociągiem do stacji Boguszów Gorce Zachód i zakończyć wyprawę na stacji kolejowej w Wałbrzychu. Rudawy Janowickie, położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich, oferują wejścia na Skalnik, Sokolik i Krzyżną Górę. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają o właściwym ubiorze i poruszaniu się tylko po przejrzyście opisanych szlakach. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: listening to the best internet radio station. This is DHT.
1: Ile jestem wart, liczyłem już nie raz. Co to szczęście?

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. 5 przywódców europejskich krajów apeluje o zrównoważone obniżenie propozycji Komisji Europejskiej o kilkaset miliardów euro w kolejnym budżecie Unii Europejskiej. Chcą, by wydatki skoncentrować na bezpieczeństwie, obronności i konkurencyjności. Wzywają też, by instytucje Unii Europejskiej działały przy obecnym poziomie personelu i bez wzrostu zatrudnienia. SPD wyprzedza AfD w najnowszym sondażu przed niedzielnymi wyborami do parlamentu Mecklenburgii Pomorza Przedniego i ma 37% poparcia, o 1 punkt procentowy więcej niż AfD. Socjaldemokraci z premier Mecklenburgii Pomorza Przedniego Manuelą Schwesig zyskali 3 punkty procentowe w porównaniu z badaniem z 11 września, a AfD straciła 1 punkt. Do Landtagu weszłyby jeszcze Lewica z 9% i Zieloni z 5%, a chadecka Cduma 6%, natomiast lewicowy sojusz Sachsen-Wagenknecht osiąga 4%. Wybory odbędą się w niedzielę, a SPD walczy o utrzymanie władzy w koalicji z Lewicą. Sławomir Skwarek wraca do Prawa i Sprawiedliwości, a informację ogłosił Jarosław Kaczyński na piątkowej konferencji prasowej partii. Poseł wcześniej dołączył do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, a teraz mówi, że decyzja o powrocie do klubu była jego własną i nie został do niej przymuszony. Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że ten ruch zachęci też innych polityków do odejścia z Rozwoju Plus, a Przemysław Czarnek ocenił decyzję jako stawiającą na jedność Prawa i Sprawiedliwości. Do rozłamów PiS doszło w lipcu po utworzeniu przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus i zakazie przynależności członków partii do inicjatyw o charakterze politycznym. Czosnek wspiera odporność i pracę serca, a najcenniejsza w nim alicyna powstaje dopiero po rozgnieceniu warzywa. Związek ten działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, niszcząc bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty. Świeży czosnek naturalnie wytwarza alicynę, a preparaty w kapsułkach mogą zawierać jej mniej, choć czasem działają podobnie. Potwierdzony jest też korzystny wpływ czosnku na układ krążenia, obniżanie poziomu cholesterolu całkowitego i obniżanie ciśnienia tętniczego. Ceny paliw na stacjach rosną, a analitycy prognozują, że w drugiej połowie września benzyna może przekroczyć psychologiczną barierę 8 zł za litr, a olej napędowy 9 zł za litr. W hurtowych cennikach producentów oktanowa benzyna kosztuje średnio 6370,40 zł za metr sześcienny i od poprzedniego piątku podrożała o 292,60 zł. Cena oleju napędowego wzrosła w tym czasie o 341,60 zł do 7509,20 zł za metr sześcienny. Na stacjach benzyna E10 kosztuje średnio 7,99 zł za litr, olej napędowy 8,89 zł, a gaz LPG 3,10 zł. Przy czym na nadchodzący tydzień prognozowane są dalsze podwyżki. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W trakcie piątkowych obrad Sejmu doszło do incydentu z udziałem pracownika telewizji Republika Miłosza Kłeczka. Przerwał on program TVP Info, a z sali plenarnej musiała wyprowadzić go Straż Marszałkowska. Podczas zdarzenia z galerii padły słowa: przepraszam bardzo, halo, tam, zwracam się do Państwa na galerii, panie redaktorze. Tu są obrady Sejmu, proszę wyjść. Marcin Horała został wybrany większością 252 głosów na nowego wicemarszałka Sejmu. Doktor habilitowany Bartłomiej Biskup ocenił, że to sromotna porażka Jarosława Kaczyńskiego, a Prawo i Sprawiedliwość straciło swoją siłę oraz mierzy się z kryzysem poparcia i działania sejmowego. Politolog dodał, że partia stała się ofiarą własnej gry politycznej. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem w Kijowie. Donald Tusk potwierdził, że Polska jest częścią tej inicjatywy i podziękował za deklarację w sprawie udziału Polski. Koalicja ma służyć budowie europejskiego systemu antybalistycznego i nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Podczas szczytu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej Zełenski ogłosił też powołanie nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki, czyli C8. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt dla kierowcy polskiego autokaru, który uległ katastrofie na Węgrzech. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie, a do prokuratury okręgowej w Krośnie trafiają kolejne materiały z czynności procesowych prowadzonych przez organy śledcze Republiki Węgier. W katastrofie zginęło 12 osób, a autokarem wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie pielgrzymka z Podkarpacia. Prokuratura okręgowa w Krośnie skierowała też do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wniosek o przejęcie sprawy od strony węgierskiej, bo podejrzane i pokrzywdzeni są wyłącznie obywatelami Polski. Ustawa nazwana na cześć zmarłego senatora Lindsey'a Grahama, dotycząca sankcji Stanów Zjednoczonych na Rosję, przeszła przez Kongres. Przewiduje też możliwość nałożenia sankcji na kraje współpracujące z Moskwą. Politolog Ihor Calenko ocenia, że to sygnał dla Chin. Zachód chce w ten sposób zmusić Pekin do wywarcia wpływu na Putina. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie łódzkim na A1, na węźle Łódź Południe, zamknięty jest lewy pas łącznicy Gdańsk-Wrocław. Również na odcinku w rejonie węzła Kutno Północ trwają koszenia poboczy. Do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontem elementów obiektu mostowego. Dodatkowo do 19 na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia prowadzone są prace przy remoncie nawierzchni bitumicznej, więc ruch pozostaje spowolniony. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Karolem Nawrockim powiedział, że wspólnym celem rządu i prezydenta jest zrobienie wszystkiego, by zapadła decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON wskazał, że to właśnie ten kierunek uzgodniono podczas rozmowy. Ponad 60 litewskich przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji państwowych poparło wprowadzenie w Litwie powszechnego poboru do wojska. Podmioty te zobowiązały się też do udziału w przygotowaniu społeczeństwa do wojny. Serwis Lytas podaje, że pomysł zyskuje coraz szersze poparcie. Jezioro Hewis na Węgrzech ma 4,4 hektara powierzchni, sięga głębokości 38 metrów. A jego woda zawiera m.in. siarkę, radon, związki alkaliczne, sodę, wapń, magnez i wodorowęglany. Dzięki silnemu przepływowi cała objętość jeziora wymienia się w ciągu 72 godziny. A temperatura wody zimą utrzymuje się na poziomie od 23 do 25 stopni C, zaś latem sięga 36 stopni Celsjusza. Kąpiele w Hewis mają wspomagać układ ruchu, schorzenia reumatyczne i rekonwalescencję po urazach. Główne wejście do kąpieliska strzegą dwa cherubiny wykonane na zamówienie rodziny Festekiców na przełomie XIX i XX wieku, a zimą nad jeziorem tworzy się gęsta para, która działa jak naturalne inhalatorium. Marcin Horała został w piątek wybrany na wicemarszałka Sejmu, a poparło go 254 posłów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa dostał 167 głosów, co oznaczało porażkę tego ugrupowania przy obsadzie stanowiska. Jarosław Kaczyński ocenił, że jego klub pozostanie przy swojej drodze i będzie szukać szerokich sojuszy, a Marcin Horała odpowiedział, że PiS powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Horała zapowiedział też wniosek o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego oraz wezwał posłów PiS do jego podpisania. Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do zakończenia wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych dotyczących CETA, umowy handlowej z Kanadą, której 10 państw, w tym Polska, wciąż nie zatwierdziło. Umowa jest tymczasowo stosowana od 2017 roku, a komisja podkreśla, że jej pełne wejście w życie pozostaje priorytetem. Bruksela chce też przejść od CETA do Sojuszu Przyszłości i zaproponowała status członka stowarzyszonego, ale traktaty Unii Europejskiej nie przewidują takiego rozwiązania. Pierwsze rozmowy w tej sprawie mają się odbyć podczas szczytu Unia Europejska-Kanada pod koniec października. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce. Listening to hits of three generations on D.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Kraków-Wieliczka a węzłem Kraków-Bieżanów doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód kierowcy jadą w stronę Katowic utrudnieniami związanymi z remontem elementów obiektu mostowego. Równolegle do 19 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Od 16 do 18 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ jezdnia do Gdańska jest zablokowana. W tej samej części regionu do 19 na DK48 między Inowłodzem a Nielinem prowadzone są roboty przy poboczach z Destruktu i prace postępują. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Stay with us all day for your favorite songs.
3: Oh my goodness.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Marcin Jakubczyk po 9 dniach wrócił do Prawa i Sprawiedliwości, choć wcześniej założył Klub Rozwoju Plus w Radzie Miasta Lublin. Decydująca okazała się osobista rozmowa z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Powrót radnego zamyka krótki rozłam w lubelskiej Radzie Miasta. Funkcjonariusze litewskiej Straży Granicznej zatrzymali 17 września Rosjanina, który przypłynął rzeką Niemen z obwodu królewieckiego. Mężczyzna poprosił o azyl polityczny i oświadczył, że jest prześladowany w kraju z powodu postów w mediach społecznościowych. Tego samego dnia został odesłany do Rosji. Nowa wersja folwarku zwierzęcego trafia do kin jako animowana adaptacja powieści George'a, a Orwella przygotowana z myślą o współczesnych widzach, także najmłodszych. Za reżyserię odpowiada Andy Serkis, a polska wersja językowa ma w głównych rolach Annę Szymańczyk i Natalię Sisik. W obsadzie są też m.in. Marcin Piętowski, Aleksander Sosiński, Grzegorz Pawlak, Artur Pątek, Beata Olga Kowalska, Paulina Sobiś, Joanna Pach-Żbikowska, Sławek Pacek, Adam Cywka, Cezary Morawski oraz Zbyszek Suszyński. Film ma zachować ducha oryginału i podkreślać tematy władzy, wolności oraz odpowiedzialności. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wydanie dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wsparcia Turystyki 2025, marka Polska. Resort poinformował, że pracownicy współpracują z przedstawicielami prokuratury i policji oraz wydają wymaganą dokumentację. W czwartek policjanci prowadzili przeszukania na Dolnym Śląsku, m.in. w nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, w związku ze śledztwem dotyczącym raportu Polaków Portret Własny. Sprawa dotyczy wyłudzenia dotacji w wysokości prawie 180 tysięcy złotych od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy rozliczeniu dotacji. Polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy został Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego podjęła tę decyzję jednomyślnie, wybierając film spośród 7 zgłoszeń spełniających warunki formalne. Ojczyzna miała premierę w konkursie głównym w Cannes, gdzie doceniono ją za reżyserię Ex Alao z Czarną Kulą. Zgodnie z nowymi zasadami Akademii Filmowej do tej kategorii mogą też automatycznie kwalifikować się filmy nagrodzone główną nagrodą jednego z 6 światowych festiwali. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Kraków-Wieliczka a węzłem Kraków-Bieżanów doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód kierowcy jadą w stronę Katowic utrudnieniami związanymi z remontem elementów obiektu mostowego. Równolegle do 19 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Od 16 do 18 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ jezdnia do Gdańska jest zablokowana. W tej samej części regionu do 19 na DK48 między Inowłodzem a Nielinem prowadzone są roboty przy poboczach z Destruktu i prace postępują. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Radio. DHT. Radio. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Trzy zachodnie regiony Polski są rozważane jako potencjalne miejsca budowy stałej bazy wojsk amerykańskich. Jednym z nich jest województwo zachodniopomorskie, a wojewoda tego regionu ocenił, że Szczecin byłby świetną lokalizacją. To na razie rozważania dotyczące możliwego miejsca inwestycji. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wybrany wicemarszałkiem Sejmu, zdobywając 254 głosy, w tym 149 głosów członków klubu Koalicji Obywatelskiej. A kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa nie uzyskał wymaganej większości. Po głosowaniu Jarosław Kaczyński ocenił, że Mateusz Morawiecki rozbił Prawo i Sprawiedliwość nie tylko z własnych ambicji, ale też po to, by rozpocząć rozmowę z Donaldem Tuskiem. Wcześniej w piątek Sławomir Skwarek wrócił do klubu PiS, a po jego odejściu klub Rozwój Plus ma liczyć 40 posłów, podczas gdy PiS 147. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną, a na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Mariusz Błaszczak powiedział w TVP Info, że generałowie starej daty to beton i powinni odejść na emeryturę. Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił tę wypowiedź jako coś ohydnego i coś okropnego, a także stwierdził, że nazwanie polskich generałów betonem to skandal. Do słów posła Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się też Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak, publikując krytyczne wpisy na platformie X. Cztery spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymały nowy status inwestycji strategicznych albo kluczowych w ramach specustawy o inwestycjach w obronność. Chodzi o MESCO, PIT Radwar, OBRCETEM oraz Nitrochem. Decyzja ma usprawnić rozbudowę infrastruktury, zwiększanie zdolności produkcyjnych i rozwój technologii. Specustawa przewiduje też ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, prowadzeniu inwestycji na gruntach państwowych oraz wyłączenie części inwestycji strategicznych spod zasad prawa zamówień publicznych. Uruchomienie tramwaju do Mistrzejowic w Krakowie zostało wstrzymane po wykryciu podczas testów usterki oprogramowania, która wpływa na bezpieczeństwo przejazdu przez tunel. Do czasu zakończenia kalibracji systemów przez wykonawcę i operatora nowej trasy, firmę Gulermak, kursy nie mogą ruszyć. Urząd Miasta zapowiedział, że nowa data uruchomienia linii zostanie podana po usunięciu usterek. Nowa linia tramwajowa ma 4,5 km długości, połączy północno-wschodnie dzielnice z centrum miasta i ma być obsługiwana przez linie numer 9, 12 i 16. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Borucinie w powiecie kartuskim kierowca Volkswagena z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Mężczyzna zginął na miejscu. Do wypadku doszło w piątek po 12, a na miejsce przybyli policjanci, strażacy i zespół pogotowia ratunkowego. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratora. Marcin Przydacz ocenił na konferencji prasowej przed wylotem prezydenta do Stanów Zjednoczonych, że istnieją wątpliwości wobec kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydencki minister powiedział, że jeśli tego nie sprawdził Sejm, to marszałek Czarzasty naraża się na odpowiedzialność karną. Wypowiedź padła podczas briefingu przed podróżą prezydenta do Stanów Zjednoczonych. W sobotę duża część Europy, w tym Polska, znajdzie się pod wpływem rozległych wyżów, dzięki którym niemal wszędzie możemy liczyć na ciepłą i słoneczną pogodę. W wielu regionach temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza, ale już po południu rozpocznie się stopniowe pogorszenie aury. Tysiące migrantów przedzierały się w piątek przez ulice Ceuty, próbując dotrzeć do nowego obozu. Na trasie doszło do przepychanek z policją, która próbowała zapanować nad tłumem. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Policja użyła gazu i oddała strzały ostrzegawcze. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało Andreja Zwiagincewa do rejestru zagranicznych agentów. Status ten oznacza w Rosji ograniczenia w działalności publicznej oraz stygmatyzację ze strony państwowych mediów. Zwiagincew odebrał w Cannes Grand Prix za film Minotaur, a francuskie Centrum Narodowe Kinematografii i Filmu Animowanego wybrało go jako oficjalnego kandydata Francji do Oscara. Podczas odbierania nagrody reżyser zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mieszkający we Florencji albański kart Ernest Simoni padł ofiarą kradzieży. Złodzieje obrabowali lokal, w którym hierarcha mieszka z bratankiem i jego żoną. Straty wyniosły około 30 tysięcy euro. Jedną ze skradzionych rzeczy było zezwolenie na pobyt we Włoszech. W pobliżu niemieckiej bazy wojskowej odkryto szczątki drona, a śledczy łączą je z bezzałogowcem znalezionym na lotnisku w Lipsku. W obu przypadkach chodzi o specyficzny element konstrukcyjny, którego nie da się nabyć w sklepach. To nowy trop w sprawie nieudanego zamachu w Lipsku. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że wszelkie ataki na obiekty jądrowe są absolutnie niedopuszczalne i mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa nuklearnego. Wezwał wszystkie strony konfliktu do zachowania maksymalnej powściągliwości militarnej, by ograniczyć ryzyko katastrofy nuklearnej. W ostatnich miesiącach Rosja i Ukraina coraz częściej wykorzystują drony w działaniach wojennych, a atak w Kursku pokazuje, że nawet strategiczne obiekty infrastruktury krytycznej nie są wolne od zagrożeń. Orlen zapewnił, że dostawy ropy do Polski oraz pozostałych rafinerii grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie, a ciągłość pracy wszystkich rafinerii pozostaje niezagrożona. To reakcja na informację agencji Bloomberga, że Saudi Aramco odwołało planowane na październik dostawy ropy do Europy dla wszystkich europejskich klientów. Orlen podał też, że kontraktuje dodatkowe wolumeny ropy na kierunku polskim, czeskim i litewskim, korzystając z portfela dostaw m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii oraz obu Ameryk. Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że Polska posiada odpowiednie rezerwy surowca za saudyjski ropociąg Wschód-Zachód ma zostać ponownie uruchomiony w ciągu kilkunastu dni. Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Projekt przewiduje możliwość uruchomienia przez Radę Ministrów działań przy nadzwyczajnych zakłóceniach na rynku paliw, a także rozszerzenie przesłanek obowiązywania ceny maksymalnej paliw ciekłych na stacjach. Zakłada też system sprawozdawczości dotyczącej marż rafineryjnych i kary administracyjne za przekroczenie maksymalnej marży, a także możliwość obniżenia akcyzy na paliwa i czasowe zwolnienie sprzedaży detalicznej benzyny, diesla i biokomponentów od podatku od sprzedaży detalicznej. W piątek Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który ma sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. A prezydent Karol Nawrocki wcześniej skierował podobną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szefowa ukraińskiej misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim Alona Hetmanczuk ocenia, że Ukraina potrzebuje więcej środków obrony powietrznej. Według niej sojusznicy zaczynają wątpić, czy są w stanie pomóc Kijowowi stawić czoła rosnącej skali rosyjskich ataków. Hetmanczuk podkreśla też, że Ukraina musi przetrwać tę zimę. Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że jeśli będzie łamane prawo, policja będzie interweniować, gdy został zapytany o to, czy rząd może użyć podległych mu formacji do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozwinął tej kwestii. Stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nabiera realnych kształtów, a amerykańscy wojskowi oglądali już potencjalne lokalizacje, w których mogliby stacjonować żołnierze. Początkowo wskazywano zachodnie województwa, ale w grę wchodzą też lokalizacje na Mazurach. Generał ze struktur Ministerstwa Obrony Narodowej mówi, że Stany Zjednoczone nie wykluczają przesunięcia wojsk bliżej granicy z Rosją. Taki ruch miałby być sygnałem odstraszania i wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Policja poszukuje 30-letniej Zuzanny Błażejewskiej, którą ostatni raz widziano w pobliżu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kobieta zaginęła, a funkcjonariusze podają okoliczności zdarzenia. Osoby, które wiedzą coś o jej losie i miejscu pobytu, proszone są o kontakt z policją. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zatwierdził potencjalną sprzedaż 48 myśliwców F-35 a Lightning i Arabii Saudyjskiej, ale kontrakt musi jeszcze przejść przez kongres. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, pierwsze maszyny mogą trafić do Riadu za około 5 lat. Izrael, który jest jedynym państwem na Bliskim Wschodzie dysponującym tymi myśliwcami, zamierza w odpowiedzi zabiegać o dostęp do systemów, których Stany Zjednoczone dotąd nie chciały mu sprzedać. W tym amunicji do niszczenia bunkrów, autonomicznych systemów uderzeniowych i rojów dronów. Tel Awiw chce też uczestniczyć w rozwoju i produkcji utajnionych technologii wojskowych, broni kosmicznej oraz uzyskać wsparcie przy rozwoju pocisków przechwytujących dla systemów AROW-4 i AROW-5. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump ogłosił, że stacje telewizyjne CNN oraz Msnbf i portal Politico nie będą miały wstępu do Białego Domu. Amerykański prezydent uzasadnił decyzję zarzutem przekazywania fake newsów. To oznacza, że wymienione redakcje zostaną wyłączone z dostępu do Białego Domu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak złożył do Kancelarii Sejmu pismo z wnioskiem o zakaz wstępu do Sejmu dla pracownika TV Republika Miłosza Kłeczka. Powodem jest jego zachowanie podczas piątkowych obrad Sejmu, gdy przeszkodził w wywiadzie, który TVP Info przeprowadzało na balkonie sali plenarnej. Wniosek trafił do Kancelarii Sejmu, która ma go rozpatrzyć. Obywatele Rosji mieszkający za granicą napotykają problemy podczas próby oddania głosu w wyborach do Dumy Państwowej w pierwszym dniu głosowania. Kanał Możemy Wyjaśnić na Telegramie informuje o błędach i wirtualnych kolejkach. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących skali ani przyczyny tych utrudnień. Mariusz Błaszczak w TVP Info nazwał generałów starej daty betonem i ocenił, że powinni odejść na emeryturę. Jego słowa wywołały oburzenie w rządzie, a Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że nazwanie polskich generałów betonem to skandal. Minister Obrony Narodowej powiedział też dziennikarzom w Sejmie, że takie słowa są czymś okropnym, ohydnym, a Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak zamieścili krytyczne wpisy. W reakcji politycy rządu zarzucili Błaszczakowi atak na polskich generałów i podważanie gwarancji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wstrzymano pracę nad systemem komputerowym, który miał ograniczać głosowanie korespondencyjne w Stanach Zjednoczonych, po tym jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił rozporządzenie wykonawcze Donalda Trumpa. Dyrektor amerykańskiej poczty David Steiner powiedział, że urzędnicy nie robią nic, bo obowiązuje nakaz sądowy. Donald Trump w marcu nakazał agencjom federalnym stworzenie stanowych list obywateli i powiązanie ich z bazą danych poczty Stanów Zjednoczonych. A także chciał jednolitych kopert z kodami kreskowymi i niewliczania głosów, które dotrą po zamknięciu lokali. Poczta przekazała pracownikom, że nie będzie egzekwować żadnych nowych zasad podczas wyborów federalnych w 2026 roku. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W piątek około 18 na terenie jednej z posesji w Sieprawiu pod Myślenicami w województwie małopolskim doszło do strzelaniny. Nie żyje 45-letni mężczyzna, który podczas kłótni oddał strzały do kobiety, a następnie miał postrzelić się z tej samej broni. Kobieta przeżyła zdarzenie. Pakistan może zostać wciągnięty w konflikt rozprzestrzeniający się w Zatoce Perskiej przez nowy pakt wojskowy stworzony na wzór Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o kraj będący jedynym mocarstwem islamskim posiadającym broń jądrową. Tekst nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących ewentualnego udziału Pakistanu ani dalszych kroków. Iran w szybkim tempie odbudowuje tajny obiekt wojskowy powiązany z jego programem broni jądrowej, który został zniszczony przez izraelskie bomby penetrujące bunkry. Nowe zdjęcia satelitarne pokazują działania prowadzone na tym terenie. Obiekt został wcześniej zniszczony przez izraelskie bomby penetrujące bunkry. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że w najbliższych tygodniach możliwe są ruchy prokuratury w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbyła się manifestacja z udziałem polityków PiS, a Przemysław Czarnek mówił do zgromadzonych: zrobimy wam jesień średniowiecza. Prezes TK Bogdan Święczkowski podziękował we wpisie na X za wsparcie dla Trybunału. A wcześniej Trybunał Konstytucyjny nie dopuścił do orzekania czworga sędziów, których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał osobiście ślubowania. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów i niedopuszczenia ich do orzekania. A Europejski Trybunał Praw Człowieka w maju nakazał Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu przez nich obowiązków. Donald Trump napisał, że ze skutkiem natychmiastowym wyklucza kanały CNN, Snow i Politico z Białego Domu z powodu ciągłego przekazywania fałszywych wiadomości. Dodał, że wkrótce pojawią się również inne media publikujące fałszywe wiadomości. Wpis wywołał konsternację wśród dziennikarzy w Białym Domu, gdy zbierali się do wejścia do gabinetu owalnego. Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi, więc nie jest jasne, co to oznacza w praktyce. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń. Listening to the

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Kraków-Wieliczka a węzłem Kraków-Bieżanów doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód kierowcy jadą w stronę Katowic utrudnieniami związanymi z remontem elementów obiektu mostowego. Równolegle do 19 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Od 16 do 18 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ jezdnia do Gdańska jest zablokowana. W tej samej części regionu do 19 na DK48 między Inowłodzem a Nielinem prowadzone są roboty przy poboczach z Destruktu i prace postępują. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sąd Rejonowy Katowice Wschód nie zgodził się na aresztowanie posła Wojciecha Króla i pozostawił wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Wcześniej Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty, a Prokuratura Europejska postawiła mu 4 zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. A według śledczych wśród korzyści miały być wyjazd do Tajlandii i udostępnienie samochodu. Wojciech Król opuścił sąd po przesłuchaniu, utrzymując, że czuje się niewinny. Agencja Moody S obniżyła rating Polski do poziomu A3, wskazując na trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej, wysokie deficyty i rosnący dług publiczny. Perspektywa pozostała stabilna, a agencja zakłada utrzymanie silnego wzrostu gospodarczego i stabilizację długu sektora publicznego na poziomie 70-75% PKB pod koniec obecnej dekady. Po decyzji trzy główne agencje oceniają wiarygodność kredytową Polski na zbliżonym poziomie, Moody S na A3, a Fitch i SP na A-. Minister finansów Andrzej Domański napisał w serwisie X, że decyzję traktuje poważnie, ale spokojnie, i zapowiedział dalsze wzmacnianie finansów publicznych przy współpracy wszystkich instytucji państwa, w tym prezydenta. Piątek, 18 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Akumulacja w Lotto na najbliższe losowanie wynosi 45 milionów złotych. Ostatnie liczby w Lotto to 38, 12, 2, 41, 5, 44, a następne losowanie odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o 22. W Eurojackpot wylosowano liczby główne 4, 25, 30, 32, 33 oraz euronumery 4 i 5, a w najbliższym losowaniu do wygrania jest 300 milionów złotych. W mini Lotto padły liczby 25, 24, 7, 14, 22 za w multi, kaskadzie ekstra pensji i ekstra premii podano także wyniki losowań z 18 września 2026 roku oraz terminy kolejnych losowań. W programie Debata Gozdyry doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a Lilianą Wiadrowską z Konfederacji podczas rozmowy o sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskim i raporcie szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej dla Donalda Tuska. Wiadrowska pytała, dlaczego Putin miałby wejść do Polski, mówiła też o braku szkoleń dla obywateli i rezerwistów oraz o potrzebie łatwiejszego dostępu do broni. Gozdyra zareagowała na jej wypowiedzi słowami, że ten przekaz jest pisany cyrylicą, a inni goście programu także skrytykowali stanowisko polityczki. W dyskusji padły też zarzuty, że Polska nie jest przygotowana na zagrożenie ze strony Rosji, czemu pozostali uczestnicy programu stanowczo zaprzeczyli. Pentagon potwierdził, że zaginęły części myśliwca F-35, w tym akrylowa osłona kabiny pokryta specjalną powłoką utrudniającą wykrywanie przez radary. Według Politico ładunek wysłany do Stanów Zjednoczonych w celu naprawy trafił do Hongkongu, a do przekierowania miało dojść nad Pacyfikiem. Biuro programu F-35 w Pentagonie próbuje odzyskać komponenty i bada sprawę, a śledztwo wszczął także Kongres Stanów Zjednoczonych. W czwartek część kongresmenów wyraziła zaniepokojenie zgodą administracji Stanów Zjednoczonych na sprzedaż F-35 Arabii Saudyjskiej. A Polska ma odebrać pierwsze z 32 zamówionych maszyn do 2029 roku. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Przepisy dają prezydentowi Stanów Zjednoczonych uprawnienia do nałożenia ceł do 100% między innymi na Chiny, Indie, Węgry i Słowację. W praktyce oznacza to możliwość objęcia tymi stawkami towarów z tych państw. Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Danii oraz władzami Grenlandii. Według amerykańskiego przywódcy dokument przyznaje Waszyngtonowi bezterminową kontrolę nad kwestiami bezpieczeństwa na tym terytorium. Stany Zjednoczone mają też bezterminowe prawo do podejmowania działań obronnych na Grenlandii. A państwa uznawane przez Stany Zjednoczone za przeciwników nie będą mogły tworzyć tam baz wojskowych, utrzymywać obecności militarnej ani realizować wrażliwych inwestycji bez pisemnej zgody Waszyngtonu. Premier Danii Mette Frederiksen potwierdziła, że dokument zostanie wkrótce podpisany, a wraz z lokalnymi władzami mają ruszyć prace nad zwiększeniem amerykańskiej obecności wojskowej. Donald Trump podpisał ustawę sankcyjną wobec Rosji, która daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet procentowych ceł, także na kraje Unii Europejskiej. Wcześniej dokument przegłosowała Izba Reprezentantów po wcześniejszym przyjęciu przez Senat. Przewiduje on też cła na 5 największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, 5 największych importerów gazu oraz 5 państw omijających sankcje. Ustawa kodyfikuje istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nowych restrykcji, w tym przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Kreml ocenił, że decyzja Kongresu Stany Zjednoczone utrudni osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych ma mówić na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych o łamaniu prawa przez państwa autorytarne, sytuacji w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz o wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją i demografią. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał też, że prezydent spotka się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej Evaristem Ndayishimiye, by zabiegać o poparcie dla przyjęcia Polski do Grupy 20. Przydacz ocenił również, że decyzja o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce w zasadzie już zapadła, za do ustalenia pozostały szczegóły dotyczące lokalizacji i infrastruktury. W programie wizyty są także spotkania z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Khalilurem Rahmanem oraz udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dron uderzył w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej elektrowni atomowej w Federacji Rosyjskiej, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Uderzenie nie spowodowało pożaru ani przerwy w pracy reaktora, a tryb jego pracy nie uległ zmianie. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi ocenił, że wszelkie ataki na obiekty nuklearne są niedopuszczalne i wezwał strony do maksymalnej powściągliwości wojskowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała też, że do zdarzenia doszło w czwartek wcześnie rano. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.